0: another one. A Wrinkle in Time.
1: A robotę. Żama jotne. Ispanakan dizajn antrelu żama nakne. Paus Alikresz, Exterieriz.